0: Ja, ja. Za pehanike kurbe se vozimo v avtu in tri rite manj štrlijo.
1: Ej, ej, konc. Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej,

Days will be jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie równie niewinnej. Tęskno mi, Panie.

gdzie ktoś o mnie stoi. I tak być musi, choć się tak nie stanie, przyjaźni mojej. Tęskno mi, Panie.

Grecjo piękna. Wydziwiąc ramiona z marmuru i serce, pytam, co się też stało z Homerem, który cię uczył śpiewać z gwiazdami do chóru? Gdzie jego grób lub chata? Mów, chociażby szmerem fal egejskich, bijących w heksametr o skały. Rytmem klasku ich rzeknij. Zapisz w piany białe. Wdzięczna Grecjo, a co się i z Fidiasem stało, który cię uczył kibić, wyginać dostojnie i stąpać jako bogi, duchem czując ciało? Czy on w więzieniu przepadł? Milcjat, czy na wojnie? Temistokles, Tucydyd, Cymon, czyż skazani? Grecjo, a co się z słodkim Arystydem stało, który ci przebaczać uczył, cierpiąc jak wygnanie? A stary Focjon, bitwę, co wygrywa z chwałą, nim mu podawasz trucizn? A Sokrat.